0: chyba na korę.
1: Panie Mio, ta Warfin ma na tej filmie, to patrz. Ta Warfin, to nie robi na filmie. Tam pikłem.